naszym kraju społeczniaki pomagają, stróżą prawa wybierają, wygrzeszają. Na moje osiedle stoję z podniesioną banią. HWDP, zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Widzimy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea to dla mnie zaszczyt. LCA, zajebiście wychowane miasto.